0: się. Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru. Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Groński.
1: Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia 3ZZZ, po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września przez księdza Wiesława Słowika w kościele świętego Ignacego w Richmond, w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników w sali klubu Stings odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurosz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska, członkowie ksiądz Mariusz Han, dr Hubert Rogiński, Ireneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie paniom Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października bieżącego roku radiostacja przeprowadza doroczny radiatun. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacenia rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Towarzystwo Kultury Polskiej Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach półfinałowych organizatorów Wiktorii Nowej Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Pol Music 2026. 4 października finał konkursu Primrose Potter Salon Melbourne Recital Center. 10 festiwal dziecięcy, 10:30 finałowe przesłuchania, 15 koncert The Spirit of Poland i ogłoszenie wyników. Wydarzenia towarzyszące. 3 października koncert Muzyka bez granic. Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Dandenong, godzina 18:30. 10 października koncert laureatów o godzinie 17:00. 15 października koncert laureatów Festiwal Polski na Federation Square w Melbourne, godzina 13:30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Kołem nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polski, dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia tego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysboro. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley. Klub piłkarski Western Eagles FC zaprasza na galę podsumowującą sezon tego roku Presentation Night, która odbędzie się w sobotę 3 października w klubie polskim w Albion. Podczas wydarzenia klub będzie świętować osiągnięcia drużyn juniorskich, seniorskich i zespołu. W programie wydarzenia m.in. loteria i futbudka. Początek imprezy o godzinie 18:00. Wejściówki w cenie $60 osoba i $25 dziecko. W cenę biletu wliczony jest 3-daniowy posiłek oraz napój bezalkoholowy serwowany do stołu. Napoje alkoholowe i inne napoje będą dostępne za dodatkową opłatą w barze. Rezerwacja miejsc i bilety do nabycia na stronie. Na coroczne wydarzenia zapraszają nas wszystkich siostry zmartwychwstanki. Rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła żywego różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystości Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła żywego różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiuka podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i Wspólnoty Parafian z Ady, Geelong i St. Alban serdecznie zapraszają na doroczny uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby, trzydaniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radość i sympatycznych towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą Jadzia 0417-776-427 i Teresa 0411-272-116. W związku z przypadającym tego roku 65-lecie ośrodka młodzieżowego Polana w Kisville, Związek Polaków w Malmö rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządu i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanakemp.org.u. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolonii i zabawie, które odbędą się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 16. W cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Rezerwację prowadzą Barbara Peric, telefon 0421-019-024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458-408-681. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskie audycje można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425-705-996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania tygodnika polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

programie przygotowanym przez Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wita Państwa Estera Klauza. Dobry wieczór.

Tymczasem Józef, wraz z tymi, komu go sprzedano, był w drodze do Egiptu. Gdy karawana wędrowała na południe, w stronę granic Kananu, mógł zobaczyć z daleka wzgórza, wśród których rozbite były namioty jego ojca. Gorzko płakał na myśl o samotności i cierpieniu tego, który go kochał. Znów stanęło mu przed oczami wydarzenie w Dotanie. Widział swych rozzłoszczonych braci i czuł na sobie ich dzikie spojrzenia. Dzwoniły mu w uszach kąśliwe, obraźliwe słowa, które padały w odpowiedzi na jego pełne bólu błagania. Z drżącym sercem spoglądał w przyszłość. Jaka zmiana położenia! Z czule miłowanego syna stał się pogardzanym i bezradnym niewolnikiem. Jaki będzie jego los, samotnego i pozbawionego przyjaciół w obcym kraju, do którego zmierza? Na jakiś czas poddał się nieopanowanemu smutkowi i przerażeniu. Jednak w Bożej opatrzności nawet to doświadczenie miało się stać dla niego błogosławieństwem. W kilka godzin nauczył się tego, czego w innym przypadku nie nauczyłby się przez lata. Jego ojciec z całą siłą swej czułej miłości wyrządził mu krzywdę, okazując stronniczość i pobłażliwość. To niemądre faworyzowanie Józefa wywołało złość jego braci i sprowokowało ich do okrutnego czynu, który oddzielił go od rodziny. Wpływ takiego postępowania przejawiał się również w charakterze chłopca. Zakorzeniające się błędy miały teraz zostać naprawione. Józef stawał się samowystarczalny i wybredny.

przyzwyczajony do czułej troski ojca, czuł, że nie jest gotów, by poradzić sobie z trudnościami, jakie niosło mu pełne goryczy i niedoli życie cudzoziemca i niewolnika. Wówczas jego myśli zwróciły się ku Bogu jego ojca. W dzieciństwie uczono go miłości i bojaźni wobec Niego. Często w namiocie ojca słuchał historii o wizji, jaką miał Jakub, gdy uciekł z domu jako wygnaniec i zbiegł. Opowiadano mu o obietnicach Pana złożonych Jakubowi i o tym, jak były wypełniane. Jak w godzinie potrzeby przyszli aniołowie, by go pouczyć, pocieszyć i strzec. I dowiedział się też o miłości Boga, który miał zesłać ludziom Odkupiciela. Teraz odżyły wszystkie te cudowne prawdy. Józef wierzył, że Bóg jego ojców będzie jego Bogiem. Poddał się więc całkowicie Panu i modlił się, aby stróż Izraela był z nim w kraju jego wygnania. W swoim sercu podjął z drżeniem głębokie postanowienie, że będzie wierny Bogu. Bez względu na okoliczności będzie zachowywał się jak poddany niebiańskiego króla. Będzie służył Panu całym sercem, stawi czoło próbom, wykazując hart ducha, a każdy obowiązek będzie wykonywał wiernie. Doświadczenie jednego dnia stało się punktem zwrotnym w życiu Józefa. Straszne nieszczęście, jakie go spotkało, zmieniło go z rozpieszczonego dziecka w rozważnego, dzielnego i opanowanego mężczyznę. Gdy Józef przybył do Egiptu, został sprzedany Potyfarowi, dowódcy gwardii królewskiej, u którego został w służbie przez 10 lat. Był tam narażony na pokusy o szczególnym charakterze. Znajdował się w samym sercu bałwochwalstwa. Kultowi fałszywych bogów towarzyszył królewski przepych, a wspierało go bogactwo i kultura najbardziej cywilizowanego narodu, jaki wówczas istniał. Mimo to Józef zachował swoją prostotę i wierność wobec Boga. Panujący wokoło występek narzucał się jego oczom i uszom, ale on był jak ślepy i głuchy. Nie pozwalał swoim myślom zatrzymywać się na zakazanych tematach. Pragnienie zdobycia przychylności Egipcjan nie było w stanie sprawić, by porzucił swoje zasady. Gdyby próbował tego dokonać, pokonałaby go pokusa. On jednak nie wstydził się religii swoich ojców i nie starał się ukrywać faktu, że był wyznawcą Jahwe. A Pan był z Józefem, to też dobrze mu się powodziło. I widział jego Pan, że Pan był z nim i że we wszystkim, co on czynił, Pan daje powodzenie w jego ręce. Zaufanie Potyfara do Józefa rosło z każdym dniem, aż w końcu uczynił go swoim zarządcą, który sprawował pełną kontrolę nad całym jego majątkiem. Powierzył więc wszystko, co miał, w ręce Józefa i o nic się nie troszczył, jak tylko o chleb, który spożywał. Widoczny dobrobyt, który towarzyszył wszystkiemu, co znajdowało się pod opieką Józefa, nie był wynikiem bezpośredniego cudu, ale jego pilność, troska i energia zostały ukoronowane Bożym błogosławieństwem. Józef przypisywał swój sukces łasce Bożej i nawet jego pogański pan uznawał to za sekret jego niezrównanego powodzenia. Jednak bez zdecydowanego, właściwie ukierunkowanego wysiłku, sukces ten nigdy nie stałby się jego udziałem. Bóg został uczczony przez wierność swego sługi. To jego zamiarem było, by czystość i uczciwość tego, kto mu wierzy, objawiła się w znacznym kontraście wobec tych, którzy czcili bożki. Aby w ten sposób światło niebiańskiej łaski mogło jaśnieć wśród ciemności pogaństwa. Łagodność i wierność Józefa zjednała mu serce dowódcy, który zaczął traktować go raczej jak syna, a nie niewolnika. Młodzieniec miał okazję do kontaktu z wykształconymi ludźmi, zajmującymi wysoką pozycję. Zdobywał wiedzę z zakresu nauki i handlu, uczył się języków, uzyskując w ten sposób wykształcenie niezbędne dla przyszłego premiera Egiptu. Jednak wiara i prawość Józefa miały zostać poddane ciężkim próbom. Żona jego pana starała się zachęcić młodzieńca do przekroczenia prawa Bożego. Do tej pory nie był skażony zepsuciem, które kwitło w tym pogańskim kraju. Jakże jednak miał zmierzyć się z pokusą tak nagłą, tak silną i tak uwodzicielską? Józef dobrze wiedział, jakie konsekwencje mógłby pociągnąć za sobą jego sprzeciw. Do wyboru miał ukryty grzech, przychylność i nagrody, albo niełaskę, więzienie, a może śmierć. Cała jego przyszłość zależała od decyzji, jaką podejmie w tej chwili. Czy zwyciężą zasady? Czy Józef nadal będzie wierny Bogu? Aniołowie przyglądali się temu z niewymownym niepokojem. Odpowiedź Józefa objawiła siłę religijnych zasad. Nie zdradzi zaufania swego ziemskiego pana i bez względu na konsekwencje pozostanie wierny swojemu panu w niebie. Pod czujnym okiem Boga i w obecności świętych aniołów wielu pozwala sobie na to, czego nie popełniłoby w obecności swych bliźnich. Jednak Józef przede wszystkim myślał o Bogu. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Księga Rodzaju, rozdział 39, powiedział.
Gdybyśmy przywykli pielęgnować świadomość, że Bóg widzi i słyszy wszystko, co robimy i mówimy, i posiada wierny zapis naszych słów i czynów, i z wszystkim tym przyjdzie nam się zmierzyć, obawialibyśmy się grzeszyć. Niechaj młodzi pamiętają zawsze o tym, że gdziekolwiek są i cokolwiek robią, zawsze znajdują się w obecności Boga. Żaden element naszego postępowania nie uchodzi uwagi. Często łamane są prawa ustanowione przez ludzi, choć niekiedy surowe, i nie zostaje to wykryte, a co za tym idzie ukarane. Z prawem Bożym jest jednak inaczej. Winny nie jest w stanie ukryć się nawet w najgłębszych ciemnościach. Może mu się wydawać, że jest sam, ale istnieje niewidzialny świadek każdego czynu. Bóg ma wgląd w najgłębsze motywy jego serca. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl jest widoczna tak wyraźnie, jak gdyby na całym świecie istniała tylko ta jedna osoba, a uwaga nieba skupiała się na niej. Józef cierpiał z powodu swej prawości. Ponieważ jego kusicielka zemściła się, oskarżając go o obrzydliwy czyn i sprawiła, że został wtrącony do więzienia. Gdyby Potyfar wierzył oskarżeniu swojej żony skierowanemu przeciwko Józefowi, młody Hebrajczyk zostałby pozbawiony życia. Lecz skromność i uczciwość, które zawsze cechowały jego zachowanie, były dowodem jego niewinności. A jednak, aby ocalić reputację domu swego pana, został skazany na niełaskę i uwięzienie. Początkowo Józef został potraktowany przez strażników bardzo surowo. W 105 rozdziale Księgi Psalmów czytamy: Józef, którego nogi skrępowali pętami, a żelazo ścisnęło jego ciało aż do czasu spełnienia jego słów, mowa pana doświadczała go. Jednak prawdziwy charakter Józefa lśnił nawet w ciemnościach lochu. Zachowywał swą wiarę i cierpliwość, okrutnie odpłacono mu za lata jego wiernej służby, ale to nie sprawiło, że stał się ponury czy nieufny. Był pełen pokoju, który pochodzi ze świadomości niewinności, i oddawał swą sprawę Bogu. Nie zastanawiał się nad krzywdami, które go dotknęły, ale zapominał o swoim smutku, próbując przynieść innym ulgę w ich smutkach. W szkole doświadczeń Bóg przygotowywał go do tego, by stał się jeszcze bardziej użyteczny, a on nie cofał się przed dyscypliną, jakiej potrzebował. W więzieniu, będąc świadkiem skutków ucisku, tyranii i zbrodni, nauczył się lekcji sprawiedliwości, sympatii i miłosierdzia, które przygotowały go do sprawowania władzy z mądrością i współczuciem. Stopniowo zdobywał zaufanie naczelnika więzienia, aż w końcu powierzono mu opiekę nad wszystkimi więźniami. Oto rola, jaką spełniał w więzieniu. Uczciwość w codziennym życiu i współczucie, jakim obdarzał tych, którzy znaleźli się w kłopotach i rozpaczy, otworzyły przed nim drogę do jego przyszłej pomyślności i zaszczytów. Każdy promień światła, który ślemy innym, odbija się na nas samych. Każde uprzejme i pełne współczucia słowo wypowiedziane wobec cierpiących, każdy czyn zmierzający do ulżenia znękanym, każdy dar dla potrzebujących, jeśli płyną z właściwych motywów, zaowocują błogosławieństwem dla dawcy. Przełożony piekarzy i przełożony podczaszych królewskich dostali się z jakichś powodów do więzienia i znaleźli się pod opieką Józefa. Pewnego ranka wydało mu się, że są bardzo smutni, więc uprzejmie spytał ich o przyczynę, a oni powiedzieli mu, że każdy z nich miał znamienny sen, którego znaczenie pragnęliby poznać. Czy nie do Boga należą wyjaśnienia? Spytał Józef. Opowiedzcie mi proszę. Księga Rodzaju, rozdział 40. Gdy każdy z nich opowiedział swój sen, Józef przekazał im ich znaczenie. Za 3 dni podczaszy zostanie przywrócony na swoje stanowisko i poda kubek do rąk Faraona, jak dawniej. Ale przełożony piekarzy zostanie stracony z rozkazu króla. W obu przypadkach wydarzyło się to, co zostało przepowiedziane. Królewski podczaszy wyraził najgłębszą wdzięczność wobec Józefa, zarówno za pomyślną interpretację jego snu, jak i za wiele uprzejmości z jego strony. Z kolei Józef, odnosząc się w uprzejmy sposób do kwestii niesprawiedliwego uwięzienia go, poprosił, aby jego sprawa została przedstawiona królowi. Tylko przypomnij sobie o mnie, powiedział, gdy będzie ci dobrze, i wyświadcz mi proszę łaskawość i wspomnij o mnie przed Faraonem, by mnie wybawić z tego domu, gdyż uprowadzono mnie z ziemi Hebrajczyków, a tutaj także nic nie uczyniłem, aby mnie miano wrzucić do tego więzienia.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

0: tej chwili twoja trzustka wykonuje operację tak precyzyjną, że żadne laboratorium na świecie nie potrafi jej odtworzyć. Waży 75 gramów, mniej niż telefon w twojej kieszeni, ale bez niej nie przeżyjesz nawet kilku dni. I prawie na pewno dzisiaj rano zrobiłeś coś, co ją powoli niszczy. Co gorsza, nawet o tym nie wiesz. Cześć, jestem Jan Kaczmarek i muszę ci coś powiedzieć wprost. To, co usłyszysz w ciągu najbliższych 50 minut, zmieni sposób, w jaki patrzysz na swoje ciało. Nie dlatego, że będę cię straszyć, ale dlatego, że fakty, które zaraz poznasz, są tak sprzeczne z tym, co większość ludzi uważa za zdrowe, że będziesz chciał to sprawdzić sam. I powinieneś. Sprawdź każde słowo. Ale zanim zaczniemy, odpowiedz sobie szczerze na jedno pytanie. Kiedy ostatnio pomyślałeś o swojej trzustce? Nie o sercu. O nim myślisz, kiedy czujesz kołatanie. Nie o wątrobie. O niej przypominasz sobie po imprezie. Nie o płucach, bo kaszel natychmiast zwraca twoją uwagę. Trzustka? Cisza. Kompletna cisza. I to jest dokładnie ten problem, bo trzustka nie boli, aż do momentu, kiedy jest już dramatycznie źle. Posłuchaj tego. Co roku w Polsce ponad 20 tysięcy osób trafia do szpitala z ostrym zapaleniem tego organu. Z nich statystycznie co piąta osoba nie wróci do pełni zdrowia. Nigdy. A ponad 80% tych przypadków można było całkowicie uniknąć. Całkowicie. Gdyby te osoby wiedziały to, co ty dowiesz się dzisiaj. Chcę, żebyś zapamiętał trzy rzeczy z tego odcinka. Trzy nawyki, które prawdopodobnie robisz codziennie, tak, codziennie, i które krok po kroku niszczą ten mały, 75-gramowy organ. Dojdziemy do każdego z nich, ale ostrzegam, jeden z nich dotyczy produktu, który sam pewnie uważasz za zdrowy. Może nawet jesz go specjalnie, bo ktoś ci powiedział, że to dobre dla ciebie, a prawda jest dokładnie odwrotna. Ale po kolei. Żebyś zrozumiał, dlaczego trzustka jest tak ważna, musisz wiedzieć jedną rzecz, której nie uczą w szkole. Ten organ robi coś, czego nie robi żaden inny narząd w twoim ciele. Produkuje jednocześnie dwie kompletnie różne substancje. Pierwsza trafia do przewodu pokarmowego. To mieszanka enzymów, które rozkładają dosłownie wszystko, co zjesz. Białka, tłuszcze, węglowodany. Bez tej mieszanki mógłbyś jeść ile chcesz. Twoje ciało nie wchłonęłoby z tego ani jednej kalorii. Umarłbyś z głodu z pełnym żołądkiem. Druga substancja idzie prosto do krwi. I tu robi się naprawdę poważnie. Bo to jest hormon, który kontroluje poziom glukozy w każdej komórce twojego organizmu. Każdej. Od mózgu po palce u stóp. Kiedy ten mechanizm się zepsuje, a ja ci za chwilę pokażę, jak łatwo go zepsuć, konsekwencje dotykają dosłownie całego ciała. Oczy, nerki, naczynia krwionośne, układ nerwowy. Wszystko zaczyna się sypać. Nie za 20 lat. Proces zaczyna się w ciągu tygodni. I jest jeszcze coś, o czym prawie nikt nie mówi. Istnieje jeden objaw, jeden konkretny sygnał, który trzustka wysyła na długo przed tym, zanim cokolwiek pojawi się w wynikach badań. Większość ludzi kompletnie go ignoruje. Co gorsza, myli go z czymś zupełnie innym i leczy domowymi sposobami. Dojdziemy do tego objawu, ale najpierw musisz zrozumieć mechanizm, bo bez niego ten sygnał nie ma sensu. Wiesz, co mnie najbardziej niepokoi? Że większość osób powyżej 50 lat traktuje trzustkę jak coś odległego. Coś, co dotyczy kogoś innego. Mnie to nie spotka. Ale statystyka mówi co innego. Po 50 roku życia wydajność tego organu spada średnio o 8% na dekadę. To naturalne. Ale jeśli do tego dodasz trzy nawyki, o których będziemy mówić, spadek przyspiesza czterokrotnie. Czterokrotnie. To jak różnica między chodzeniem a biegiem w kierunku klifu, którego nie widzisz. Dobrze, dość teorii na początek. Powiedz mi, co dzisiaj rano stało na twoim stole? Kawa? Pieczywo? A może szklanka świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego? Bo jeśli tak, to właśnie o tobie mówię. I wiem, co teraz myślisz. Sok? Przecież to owoce, przecież to witaminy, przecież to zdrowe. Dokładnie tak myśli 90% osób, które to piją. I dokładnie dlatego muszę ci coś wytłumaczyć. Bo ten jeden produkt robi w twoim ciele coś, o czym nie masz pojęcia. Jedna szklanka soku pomarańczowego, zwykła, 250 ml, zawiera mniej więcej 26 gramów cukru. Dla porównania to tyle samo, co w puszce słodkiego napoju gazowanego. Tyle samo. Ale jest różnica. I to różnica, która sprawia, że sok jest gorszy. Tak, gorszy. Bo kiedy jesz pomarańczę, całą, ze skórkami miąższu i błonnikiem, twój organizm wchłania fruktozę powoli. Błonnik działa jak hamulec. Wątroba ma czas przetworzyć to spokojnie, małymi porcjami. Ale kiedy pijesz sok, ten hamulec nie istnieje. Cały ładunek fruktozy uderza w twoje ciało jednocześnie. I tu zaczyna się łańcuch wydarzeń, który bezpośrednio prowadzi do trzustki. Wyobraź sobie fabrykę. Małą, precyzyjną, pracującą 24 godziny na dobę. Ta fabryka to twoja trzustka. Ma określoną wydajność, może wyprodukować określoną ilość hormonu regulującego glukozę w określonym czasie. Kiedy jesz normalny posiłek, fabryka pracuje w swoim rytmie. Spokojnie, wydajnie, bez stresu. Ale kiedy pijesz sok na pusty żołądek rano, to tak, jakbyś do tej małej fabryki nagle wjechał tirami z towarem i krzyknął: przerobić, natychmiast, wszystko naraz. Fabryka wchodzi w tryb awaryjny. Produkuje hormon na maksymalnych obrotach. Komórki, które go wytwarzają, pracują ponad swoje możliwości. I teraz słuchaj uważnie, bo to jest moment, którego większość ludzi nie rozumie. Jeśli robisz to raz, nic się nie stanie. Fabryka da radę, otrząśnie się. Ale jeśli robisz to codziennie, przez miesiące, przez lata, te komórki zaczynają się wypalać. Dosłownie. Przestają reagować. Tracą zdolność produkcji. I to nie jest teoria. To mechanizm, który prowadzi do insulinooporności. A stamtąd droga do cukrzycy typu drugiego jest krótsza niż ci się wydaje. Średnio 8 do 12 lat cichej, niewidocznej degradacji. Bez jednego objawu, który by cię zaniepokoił. 8 do 12 lat. Przypomnij sobie, co robiłeś 12 lat temu. Tyle czasu twoja trzustka może milczeć, zanim się podda. Ale fruktoza w soku to dopiero początek, bo mam dla ciebie jeszcze gorszą wiadomość. Sok, przynajmniej podejrzewasz, gdzieś z tyłu głowy wiesz, że ma cukier. Ale co powiesz na jogurt owocowy? Ten lekki, fit, z piękną etykietą i napisem 0% tłuszczu. Jeden kubeczek, 150 gramów, może zawierać nawet 19 gramów cukru. Producenci usunęli tłuszcz, a żeby smak nie był kartonowy, dosypali czegoś słodkiego. I to nie jest glukoza, do której twoje ciało jest ewolucyjnie przystosowane. To syrop glukozowo-fruktozowy. Substancja, której twoi dziadkowie nigdy w życiu nie spróbowali, bo po prostu nie istniała. W ciągu ostatnich 40 lat spożycie fruktozy w Europie wzrosło o ponad 300%. 300. A liczba przypadków chorób trzustki wzrosła niemal proporcjonalnie. Przypadek? Nie sądzę. I wiem, co chcesz teraz zapytać. Dobrze, Jan, to co mam jeść rano?
1: Dojdziemy do tego. W ostatniej części dam ci konkretny plan. Dzień po dniu, posiłek po posiłku. Ale najpierw musisz poznać resztę zagrożeń. Bo fruktoza to tylko jeden element układanki. Pamiętasz, jak mówiłem ci o fabryce pracującej 24 godziny na dobę? To nie do końca prawda. I to jest coś, co zmienia wszystko. Twoja trzustka nie pracuje non-stop z tą samą intensywnością. Ma swój własny rytm. Coś w rodzaju wewnętrznego zegara. I ty ten zegar łamiesz. Prawdopodobnie co wieczór. Jak? Wyobraź sobie, że masz pracownika, który przychodzi do pracy o 6 rano, haruje przez cały dzień, a o 21 zbiera się do domu. Jest zmęczony, wydajność spada, marzenie o odpoczynku. I wtedy, dokładnie w momencie, kiedy wkłada kurtkę, wchodzisz i rzucasz mu na biurko stos dokumentów. Zrób to jeszcze dzisiaj. Co się stanie? Zrobi, ale byle jak. Ze złością, z błędami. I z każdym takim wieczorem będzie coraz bardziej wykończony. Dokładnie tak traktujesz swoją trzustkę, kiedy jesz kolację o 22. I nie mówię o uczcie, nie mówię o tłustej pizzy ani o torcie. Mówię o zwykłej kanapce z szynką, o misce płatków z mlekiem, o lekkim posiłku, który jesz przed snem, bo w sumie niewiele dzisiaj jadłem. Ten pozornie niewinny nawyk robi coś, o czym do niedawna nawet nauka nie wiedziała. W 2017 roku trzech amerykańskich naukowców dostało Nagrodę Nobla. Nie za odkrycie nowego leku, nie za przełomową operację. Za udowodnienie, że niemal każdy organ w twoim ciele ma własny zegar biologiczny. Każdy. Wątroba, serce, jelita i tak trzustka też. Te zegary nie są metaforą. To realne mechanizmy molekularne, które dyktują, kiedy organ pracuje na pełnych obrotach, a kiedy zwalnia. I oto co odkryto. Szczytowa produkcja enzymów trawiennych przypada na godziny poranne i wczesne popołudniowe. Między 7 a 15 twoja trzustka jest maszyną. Po 16 zaczyna wygaszać procesy. Po 20 pracuje na może 40% swojej dziennej mocy. 40. Rozumiesz, co to oznacza? Ten sam posiłek, identyczne składniki, identyczna porcja zjedzony o 12 i o 22 to są dwa kompletnie różne wydarzenia dla twojego organizmu. W południe trzustka radzi sobie swobodnie. Wieczorem musi się męczyć, nadrabiać, wytwarzać hormony i enzymy w warunkach, do których nie jest przystosowana o tej porze. I tu pojawia się efekt kaskadowy, coś, co powinno cię naprawdę zaniepokoić. Kiedy jesz późno, pokarm trafia do dwunastnicy w momencie, gdy trzustka już śpi. Enzymy są produkowane w zbyt małych ilościach. Jedzenie nie jest trawione prawidłowo. Zaczyna fermentować w jelitach. Podstają gazy, wzdęcia, uczucie ciężkości. Znasz to, prawda? Większość ludzi mówi, coś mi nie pasowało. Nie, pasowało. Po prostu zjadłeś to o złej porze. Ale to nie koniec, bo niestrawione resztki oznaczają, że rano trzustka budzi się z zaległościami. Musi nadrobić to, czego nie zdążyła w nocy, a ty już serwujesz jej śniadanie. Nowy ładunek. Do tego dochodzi ten sok, o którym mówiliśmy w poprzedniej części. Efekt? Podwójne uderzenie. Organ, który nigdy nie dostaje pauzy, nigdy nie odpocznie. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. I teraz powiem ci coś, co łączy się z tym, o czym będziemy mówić za chwilę. Jest jeden napój, nie sok, nie kawa, jeden konkretny napój, który Polacy piją regularnie, często właśnie wieczorem, przy kolacji albo po niej. I ten napój w połączeniu z późnym posiłkiem tworzy mieszankę, która jest dla trzustki jak podwójny cios. Osobno każdy z tych elementów jest szkodliwy. Razem efekt nie jest dwa razy gorszy, jest pięć razy gorszy. Tak wynika z danych klinicznych. Dojdziemy do tego napoju, obiecuję. Ale wróćmy do zegara, bo jest jeszcze jeden aspekt, o którym musisz wiedzieć. Twoja trzustka nie reaguje tylko na porę dnia, reaguje na regularność. Jeśli jesz o stałych godzinach, organ uczy się twojego rytmu. Przygotowuje enzymy, zanim jedzenie dotrze na miejsce. Wyprzedza cię. To piękny, precyzyjny mechanizm, jak orkiestra, która zna partyturę na pamięć. Ale jeśli jesz nieregularnie, raz o 12, raz o 15, raz o 21, orkiestra gra w ciemno, bez dyrygenta, bez partytury. Każdy posiłek to zaskoczenie, na które trzustka musi reagować ad hoc, w trybie awaryjnym. A tryb awaryjny, jak już wiesz, kosztuje. Każde takie uruchomienie to zużycie rezerw, które są ograniczone. Wiem, co teraz myślisz. Jan, przecież nie każdy może jeść o stałych godzinach. Życie nie jest tak proste. Masz rację, nie jest. Ale są zasady, proste zasady, które możesz wprowadzić natychmiast i które dadzą twojej trzustce to, czego potrzebuje najbardziej. Przewidywalność. A teraz przejdźmy do czegoś, co naprawdę muszę ci powiedzieć. Bo ten napój, o którym wspomniałem, dotyczy on czegoś, co wielu ludzi uważa za nieszkodliwe. Jedna lampka do kolacji. To przecież kultura, tradycja.
0: Zaraz zobaczysz, dlaczego twoja trzustka nie rozumie kultury ani tradycji. Rozumie tylko chemię. I ta chemia jest brutalna. Jeden kieliszek wina dziennie jest zdrowy. Słyszałeś to? Oczywiście, że słyszałeś. To jedno z najczęściej powtarzanych zdań w historii popkulturowej medycyny. Gazety pisały o tym latami. Telewizja pokazywała uśmiechniętych Francuzów z lampką Bordeaux, którzy dożywają setki. Internet pełen jest artykułów o resweratrolu, cudownym składniku czerwonego wina, który rzekomo chroni serce. I teraz powiem ci coś, co być może zniszczy mit, w który wierzyłeś przez dekady. W 2023 roku jeden z największych międzynarodowych przeglądów naukowych, obejmujący dane od ponad 4 milionów osób, wykazał jednoznacznie. Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu. Żadna. Zero. Ta jedna lampka nie chroni serca, ale za to uruchamia proces, który twoja trzustka odczuwa natychmiast. I to słowo natychmiast nie jest przesadą. Posłuchaj, co się dzieje w ciągu pierwszych 30 minut po wypiciu jednego kieliszka wina. Alkohol dociera do trzustki dwiema drogami. Pierwsza.
1: przez krew. Etanol rozpuszcza się w wodzie, a twoja krew to głównie woda, więc roznosi go błyskawicznie po całym organizmie. Druga droga jest bardziej podstępna. Alkohol przenika bezpośrednio do przewodów wyprowadzających enzymy z trzustki. Te przewody to cienkie, delikatne kanaliki. Wyobraź sobie system rur cieńszych od włosa. I etanol działa na ich ściany jak kwas na plastik. Powoduje obrzęk, zwężenie. W skrajnych przypadkach zablokowanie. I teraz wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy enzymy, te same, które potrafią rozłożyć kawałek mięsa, nie mogą wydostać się na zewnątrz. Zostają uwięzione wewnątrz organu i zaczynają trawić to, co mają najbliżej, samą trzustkę.
0: To nie jest metafora, to nie jest uproszczenie. To jest dokładnie to, co dzieje się podczas ostrego zapalenia. Organ zaczyna dosłownie zjadać sam siebie od środka, a ból, który temu towarzyszy, jest opisywany jako jeden z najsilniejszych, jakie człowiek może odczuć. Silniejszy niż złamanie kości, porównywalny z bólem porodowym. I tu jest pułapka, bo wątroba, o niej wszyscy wiedzą, że nie lubi alkoholu, ma jedną fantastyczną zdolność. Potrafi się regenerować. Możesz zniszczyć 70% wątroby, a ona odrośnie, odbuduje się. To jedyny organ w twoim ciele z taką supermocą. Trzustka? Nie ma jej. Każde uszkodzenie jest trwałe. Każda martwa komórka to martwa komórka na zawsze. Nie odrośnie, nie naprawi się, nie ma drugiej szansy. Dlatego porównywanie wpływu alkoholu na wątrobę i na trzustkę to jak porównywanie zadrapania na skórze z raną na rogówce oka. Skóra się zagoi. Rogówka? To zupełnie inna historia. I wiem, co teraz myślisz. Ale Jan, ja nie piję dużo. Kieliszek, może dwa, tylko w weekendy.
1: Dobrze, porozmawiajmy o tym. Moje zbadanie, prawowodzone, przeprowadzone w Szwecji, na grupie ponad 50 tysięcy osób, obserwowanych przez 22 lata, prawowodone, które pokazało coś zaskakującego. Ryzyko poważnych problemów z trzustką rośnie już przy spożyciu przekraczającym 5 standardowych porcji tygodniowo. 5. Wiesz, ile to jest? 5 małych piw albo 5 kieliszków wina. Od poniedziałku do piątku, probowodone jeden dziennie, probowone i jesteś w strefie zagrożenia. Ale pamiętasz, o czym mówiliśmy w poprzedniej części? O zegarze biologicznym? O tym, że trzustka po 20 pracuje na 40% mocy? Teraz nałóż na to alkohol. Pijesz wino do kolacji o 21. Trzustka jest już wygaszona, zmęczona, w trybie nocnym. I nagle dostaje etanol, probowona substancję, która obrzęka jej przewody i blokuje odpływ enzymów, probowona w momencie, kiedy ma najmniej zasobów, żeby się bronić. To jest ta kombinacja, o której ci obiecałem. Późny posiłek plus alkohol. Osobno, probowona każdy z nich, obciąża trzustkę. Razem, probowodane kliniczne pokazują 5-krotnie wyższe ryzyko ostrego epizodu. Nie 2-krotnie, 5-krotnie. A jeśli do tego dołożysz to, co większość osób robi po kolacji z winem, probowona kładziesz się spać. W pozycji poziomej ciśnienie w jamie brzusznej rośnie, odpływ żółci zwalnia, a trzustka zostaje sam na sam z toksynami, bez żadnego wsparcia. I jest jeszcze coś. Coś, czego nie wyczujesz, nie zobaczysz w lustrze, nie znajdziesz w podstawowych badaniach krwi. Alkohol, nawet w małych dawkach, nawet okazjonalnie, probowo zmienia skład mikroflory jelitowej. A ta mikroflora komunikuje się z trzustką przez coś, co naukowcy nazywają osią jelitowo-trzustkową. Zaburzenie tej osi otwiera drzwi do przewlekłego, cichego stanu zapalnego. Takiego, który nie boli, nie daje objawów, ale pracuje. Dzień po dniu. Miesiąc po miesiącu. I tu dochodzimy do czegoś, o czym jeszcze nie mówiliśmy. Bo alkohol to trucizna, którą sam sobie wlewasz. Ale jest siła, która niszczy trzustkę bez twojej świadomej zgody. Nie pijesz jej, nie jesz jej, nie połykasz. A mimo to atakuje twój organizm codziennie. Mówię o stresie. Chcę, żebyś teraz zrobił coś dla mnie. Przypomnij sobie ostatni, naprawdę stresujący tydzień w swoim życiu. Może to był problem w pracy. Może kłótnia z bliską osobą. Może niepewność finansowa, która nie dawała ci spać. Masz? Dobrze. A teraz odpowiedz, po czy w tamtym tygodniu bolał cię brzuch? Miałeś zgagę? Wzdęcia? Biegunkę? Założę się, że tak. I założę się, że powiedziałeś sobie wtedy, to od nerwów. Przejdzie. Nie przeszło. Tylko się schowało. Bo to, co stres robi z trzustką, jest jednym z najgorzej rozumianych mechanizmów w całym ludzkim organizmie. Lekarze przez dekady traktowali ból brzucha przy stresie jako coś psychosomatycznego.
0: Coś w głowie. Coś niegroźnego.
1: Dopiero ostatnie 15 lat badań pokazało, jak dramatycznie się mylili. Posłuchaj, co dzieje się w twoim ciele, kiedy wchodzisz w stan przewlekłego napięcia. Twój mózg rejestruje zagrożenie. Nieważne, czy to tygrys, czy e-mail od szefa z tematem musimy porozmawiać. Reakcja neurochemiczna jest identyczna. Nadnercza dostają sygnał i zaczynają pompować kortyzol. Hormon przetrwania. W krótkich dawkach genialny. Wyostrza zmysły, przyspiesza reakcję, daje ci energię do walki albo ucieczki. Problem w tym, że ty nie walczysz i nie uciekasz. Siedzisz przy biurku. Albo leżysz w łóżku i wpatrujesz się w sufit o 3 w nocy. I ten kortyzol, niewykorzystany, nierozbrojony, krąży po twoim organizmie jak pocisk, który nie znalazł celu. Co robi z trzustką? 3 rzeczy. I każda z nich jest gorsza od poprzedniej. Po pierwsze, kortyzol podnosi poziom glukozy we krwi. To jego zadanie, przygotować mięśnie do akcji, dać im paliwo. Ale akcji nie ma, glukoza rośnie. Trzustka odbiera sygnał. Za dużo cukru, produkuj hormon regulujący. I zaczyna pracować. Mocno. Na pełnych obrotach. Pamiętasz tę fabrykę z drugiej części? Stres to jakby ktoś codziennie wjeżdżał tymi tirami. Ale nie z jedzeniem, z fałszywym alarmem. Trzustka się męczy, zużywa rezerwy. A ty nawet nic nie zjadłeś. Sam stres wystarczy, żeby ją przeciążyć. Po drugie, i to jest odkrycie z ostatnich lat, kortyzol bezpośrednio hamuje produkcję enzymów trawiennych. Dlaczego? Bo w trybie przetrwania trawienie nie jest priorytetem. Twoje ciało myśli, uciekamy przed tygrysem, nie czas na strawienie obiadu. Więc trzustka dostaje rozkaz, wstrzymaj produkcję. Problem w tym, że obiad już jest w żołądku i czeka. A enzymów brak. Jedzenie przechodzi przez przewód pokarmowy niestrawione, ze wszystkimi konsekwencjami, o których mówiliśmy wcześniej. Fermentacja, gazy, wzdęcia, dyskomfort. Brzmi znajomo? Po trzecie, i to jest najtrudniejsze do zrozumienia, ale najważniejsze, przewlekły stres zmienia fizyczną strukturę trzustki. Tak, nie funkcję, strukturę. Badania na Uniwersytecie w Monachium z 2021 roku wykazały, że osoby narażone na chroniczne napięcie psychiczne przez okres dłuższy niż 18 miesięcy miały mierzalnie mniejszą objętość tkanki wydzielniczej trzustki. Organ się kurczył. Nie z powodu alkoholu, nie z powodu cukru. Z powodu emocji, które nie zostały przetworzone. 18 miesięcy. Przypomnij sobie pandemię. Przypomnij sobie izolację, lęk, niepewność, która ciągnęła się miesiącami. Ilu z nas żyło w stanie ciągłego napięcia przez znacznie dłużej niż 18 miesięcy? I ilu z nas po tym czasie zaczęło mieć problemy trawienne, których wcześniej nie mieli? To nie przypadek. To nie wiek. To konsekwencja. I tu dochodzimy do czegoś paradoksalnego, bo kiedy trzustka zaczyna źle pracować z powodu stresu, pojawiają się objawy trawienne, a te objawy generują dodatkowy niepokój. Co mi jest? Może to coś poważnego? Może powinienem iść do lekarza? Ten niepokój to kolejny stres, który generuje kolejny kortyzol, który jeszcze bardziej hamuje trzustkę. Widzisz ten mechanizm? To spirala. Samonakręcająca się pętla, z której bardzo trudno wyjść, jeśli nie wiesz, co się naprawdę dzieje. I wiem, że teraz chcesz zapytać, to co mam zrobić ze stresem? Nie mogę po prostu przestać się stresować. Masz absolutną rację, nie możesz. Ale możesz zrobić coś innego, coś, co przerywa tę spiralę na poziomie biochemicznym, a nie psychologicznym. Ale zanim tam dotrzemy, musimy porozmawiać o czymś, co leży prawdopodobnie w twojej łazienkowej szafce albo w kuchennej szufladzie. Tabletki. Te, które bierzesz na ból głowy. Te, które połykasz po treningu, bo kolano boli. I te, które kupujesz bez recepty, bo to przecież tylko suplement. Bo niektóre z nich robią z twoją trzustką coś, o czym producent wolałby, żebyś nie wiedział. Otwórz swoją szafkę z lekami. Zrób to teraz, albo przynajmniej wyobraź sobie, co w niej stoi. Ibuprofen? Na pewno. Paracetamol? Też. Może diklofenak, jakiś suplement, magnez, witamina D, może kompleks witamin z grupy B. I pewnie myślisz, że to wszystko jest bezpieczne. Przecież kupujesz to bez recepty. Przecież miliony ludzi to biorą. Przecież gdyby to szkodziło, to by tego nie sprzedawali. Muszę ci coś powiedzieć. To, że coś jest dostępne bez recepty, nie oznacza, że jest nieszkodliwe dla trzustki. Oznacza tylko, że jest nieszkodliwe w dawce jednorazowej, dla osoby zdrowej, na krótki czas. Ale kto z nas bierze ibuprofen raz w roku? Zacznijmy od tego, co najbardziej powszechne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, te wszystkie tabletki, po które sięgasz, kiedy boli głowa, plecy, kolano, ząb. W Europie rocznie sprzedaje się ich ponad 3 miliardy opakowań. 3 miliardy. To jeden z najpopularniejszych środków farmakologicznych w historii ludzkości. I większość osób wie, że mogą podrażniać żołądek. Dlatego bierzesz je po jedzeniu, prawda? Może popijasz mlekiem. Problem w tym, że żołądek to nie jedyna ofiara. W 2019 roku metaanaliza obejmująca 12 niezależnych badań klinicznych wykazała, że regularne stosowanie tych środków, definiowane jako więcej niż 4 dawki tygodniowo przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zwiększa ryzyko ostrego zapalenia trzustki o 26%. 26% dla leku, który bierzesz na ból głowy. Mechanizm jest podstępny. Te substancje zaburzają mikrokrążenie w obrębie trzustki. Drobne naczynia krwionośne, cieńsze od ludzkiego włosa, kurczą się. Przepływ krwi spada, a trzustka, jak każdy organ, potrzebuje tlenu. Bez niego komórki zaczynają obumierać. Cicho, bez bólu. Po jednej tabletce efekt jest niezauważalny. Po setnej zmiany stają się mierzalne. Ale to nie jest nawet najgorszy element w twojej szafce.

Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.